jablance, tarčina i prozora. Iz zraka pomažu helikopteri i air traktori, ali borba na tlu ne prestaje.